nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise mawu ƒe nya. Mawu